pasando ese muy buen viaje. Tak, dzień dobry gospodarze, co przyszli z rodziną, na obiad, wszystkim wam tak życzę smacznego. A moi rodacy, co za granicę, słuchają nasz program z Ameryki Południowej, Paraguay, Encarnación, piosenki z miłością z naszej ojczyzny Polski. To też damy wam muzykę tak do odpoczynku. A mi gente, con amor, canciones de Polonia.

Czy cię to otwarto księga? Każda strona coś nowego, coś smutnego, wesołego. O starzykach przypomino, co ta zimia zasiedlali, po naszym upożykali krzyżem.

Jak daleko pamięć sięgą, życie to otwarto księga. Teraz młodzi czas swój mają, o korzeniach pamiętają, choć nie jeden już wyjechał. Tu rodzina zawsze czeka.

szczęście to otwarto księga. Świat dookoła nam się zmienią, i tu blisko, i daleko. Niech ta śląsko-czorno ziemia